A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012 pociąłem swój pierwszy

0: czuć wolność, czaić. Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd, gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Radio Kiss FM.

za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

Kiss FM.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: FM. Voice by AI. Yes.
1: Szkolny szczyt wystartował na dobre. Przy podstawówkach kręci się mnóstwo dzieciaków, więc pełne skupienie na pasach. Druga sprawa, nowe strefy parkowania na Odolanach i Saskiej Kępie już weryfikują Gapowiczów. Co na drogach? Kurczewska i Łazienkowska gęstnieją z każdą minutą spokojnej tej środy.

że aż szkoda, no szkoda go na zamykanie się w biurze, ale cóż zrobić? Dobijamy do 18 stopni w Warszawie w cieniu o poranku. Słońce daje od samego świtu. Powietrze przez chwilę będzie jeszcze orzeźwiające, ale sytuacja drastycznie odwróci się za kilka godzin, kiedy wjedzie w nas żar, ale przyznajcie się, że tęskniliście za tym ciepełkiem.

Radio Kiss FM. Dzień doberek, mamy już 7:02 i to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły czy gdzie tam musicie, ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie Radia Kiss FM i razem ogarniemy to tak, że te środy nie będą aż takie straszne. Zaufajcie mi, no to co, jedziemy? Na

0: Radio Kiss FM, mamy 7:12 na zegarach i powoli rekomendowałabym wyjazd z domu, jeżeli chcecie uniknąć korków, a jeżeli nie chcecie, no to słuchamy, nie oceniamy. Jeżeli jeszcze jesteście w domu, to usiądźcie, bo ten news może was zmieść z planszy. Uwaga, Karolina Pisarek, na pewno znana wam z pierwszej edycji programu Top Model, obecnie bardziej influencerka, ujawniła, ile zarobiła po Top Model. Kwota może zdziwić, jak sama przyznaje, to raczej pieniądze nie na jej obecne standardy. I o jakiej kwocie mówimy? Za pierwsze zlecenie Karo zarobiła 2000 zł. Wiemy też jednak, że Karolina, jak zaczęła być influencerką, to te kwoty zwiększyły się parokrotnie. Jaki jest wniosek? Praca popłaca, zwłaszcza influencera na Instagramie.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: Już teraz trendującym Midnight Sun od Zary Larson w Radio Kiss FM.

TSC Dynamite w Radiu Kiss FM, na zegarach już 21 minut po siódmej. Slow morning trwa, wy zapewne już po pierwszej kawce i to jest jakby okej, easy. Ja zaczynam powoli przyzwyczajać się do tego codziennego wstawania o 4:30, braku śniadań i często zapominania mózgu z domu, ale to jest już ósmy dzień challenge'u, zabawa w radio, was jest coraz więcej i to jest absolutnie slay. A żeby umilić wam jeszcze ten poranek, zagram z rana Katsai, Tame Impala, o co chodzi Lolek w Radio Kiss FM, only drops and bangers.

Zbliżamy się do 7:29. Czas na szybki daily reminder przed pracą i szkołą, bo myślę, że to ostatnia szansa dla was. No dobra, zaczynamy. Wiem, że się uparłam na te zęby, ale umyte, nazwa Radia Kiss FM zobowiązuje, pamiętajcie. No i czy śniadanie uszykowane, jedzenie u mnie w audycji jest bardzo, bardzo ważne, przecież wiecie. Ja zadbam o dobrą muzę i razem mamy wszystko. Słodziaki. Czas na jeden z moich ulubionych numerów, bo jest naprawdę wszędzie. Kaca i Animal, zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

Miley Cyrus zagościła już u nas na stałe w Radiu Kiss FM i ja się jaram maksymalnie. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście tej nuty na socialach, to spokojnie, zaraz będzie wszędzie, a my jesteśmy pierwsi. A zjara się słońcem chyba też Sara James, która praży się w portugalskim raju na wakajkach. No taka to ma dobrze. Co więcej, z serii kadrów wynika, że towarzyszką portugalskiej wyprawy Sary jest Vanessa Mensa, córka Omeny Mensy. No tego, że się przyjaźnią, to człowiek w ogóle nie wiedział, ale się bardzo z tego powodu cieszę. Już teraz Sorry Papi pod te wakacyjne jeszcze klimaty w Radiu Kiss FM.

Wow, w Radiu Kiss FM to trenduje jak szalone i wspaniale, tak ma być, bardzo ten numer lubimy. A na TikToku drama Klauda Lizy i Majewskiego trwa. Wczoraj mówiłam wam, że chłop rzucił wszystko, wrócił z Holandii do Polski na walizach, upadł na kolana i błagał o wybaczenie, a Klaudia odrzuca jego zaloty, on nie daje za wygraną, ciągle próbuje, porozumiewają się przez komentarze widzów na TikToku i tak w kółko. No powiem wam tyle, facet ma tyle cierpliwości, że to chyba jakiś rzadki historyczny okaz. Potrzebuje kontaktu na priv.

Post Malone i Sunflower w Radiu Kiss FM. Do 8 zostało 6 minut i chyba już dojeżdżacie do pracy. Przynajmniej powinniście. Ale jak nie, to ja nie oceniam, broń Boże. Jeżeli jednak jakimś cudem jeszcze nie dojechaliście, no to ta nutka na pobudzenie przed robota jetem jest dla was. Kiss za mnie, o co chodzi i Lolek. Zupełnym przypadkiem oczywiście.

0: Back to Yours. No cóż za banger. Czajcie, że już ósma? It's time na newsy ze świata. Update Radia Kiss FM.
1: To jest Update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła ósma. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Tymczasem Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej. Na nich pokazany zostanie proces tworzenia treści oraz to, jak zmienia się ich odbiór w odpowiednim kontekście. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć współczesne media i być ich krytycznym obserwatorem. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
3: O tej porze korporacyjny rajd w pełni na Woli Prostej, Torwarowa mocno zapchane, Grzybowska rozkopana i trzyma mocno. Kierunek Mordor, Służewiec też nie odpuszcza. Marynarska i Domaniewska solidnie hamują, a poza tym mosty do centrum mocno dociążone.

Wrzesień najwyraźniej postanowił poudawać środek wakacji i to bez najmniejszych kompleksów. Ja jestem za. W Warszawie notujemy już niemal 20 stopni na termometrach. Pod czystym błękitem miasto z każdą kolejną godziną zacznie zmieniać się w gigantyczną, rozgrzaną patelnię. Z południa wieje lekki wiatr, więc nie jest tak źle. Ciśnienie w sumie też daje radę.

0: Radio Kiss FM.
1: Hejka na klejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julka z tej strony. Siemaneczko, mamy środę, 9 dzień września i na zegarach już 7:58. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek wam towarzyszę, wszystko u was jest totalnie easy. A dziś Międzynarodowy Dzień Urody, więc oficjalnie mamy zgodę na to, żeby mówić sobie cały dzień: wow, ale dobrze wyglądasz, piękni ludzie słuchają Radia Kiss FM. Radio Kiss FM. Michiko już teraz.

8:11 na zegarach, Kimo Sounds i Rise Slow. A ja mam dla was totalną niespodziankę. Tak jak obiecałam, miały być niespodzianki, no to są. Już w piątek premiera filmu 100 dni Misja Zeus i wyobraźcie sobie, że ja mam dla was konkurs! Więc teraz wszyscy robią głośniej. Do wygrania podwójne zaproszenie na premierę filmu w kinie Helios. A jakie mam dla was zadanie konkursowe? Wystarczy, że odpowiecie mi na pytanie w głosówce na WhatsAppie. Uwaga, czytam pytanie. Co wy byście zrobili, wiedząc, że zostało wam już tylko 100 dni życia? Liczy się kreatywność. Nagrajcie nam głosówkę na naszym WhatsAppie radiokiss.fm. Tam znajdziecie odnośniki. Powtarzam pytanie. Co wy byście zrobili, wiedząc, że zostało wam już tylko 100 dni życia? Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzimy biletami na premierę. Już dzisiaj, let's go! Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Don't Sell Your Dreams w Radiu Kiss FM, 19 minut po 8, a ja jeszcze w tej godzinie zagram wam Vito Bambino, Swedish House Mafia czy Tyle. No cudownie! Only Drops and Bangers. No to chyba się zgadza, co nie?
1: Radio Kiss FM. Come on, my.
2: Drops and Bangers.
1: Same hity. To jest radio.

0: emocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamieliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem

8:25 na zegarach. Wy już w drodze do pracki, a może nawet w jej trakcie, a ja powtarzam pytanie z okazji premiery filmu 100 dni Misja Zeus. Chciałabym, żebyście w głosówce odpowiedzieli mi właśnie na pytanie konkursowe. Co byście zrobili, gdyby zostało wam tylko 100 dni życia? Nagrajcie nam koniecznie odpowiedź w głosówce na WhatsAppie. Znajdziecie ją na radiokiss.fm. My tam chętnie nagrodzimy was wejściówkami na film do Heliosa. Dawajcie, liczy się krew.

0: Kiss FM. Mam nadzieję, że kanapki, naleśniki, na słodko czy na słono lub inne śniadanie już dawno zjedzone. Mamy 8:34. Miejmy nadzieję, że w korkach nie stoicie. Słuchacie radia Kiss FM. Only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

So Sad w Radiu Kiss FM. No i również sad był Książulo na jego ostatnim filmie, cytując: aż strach wyrzucić to do śmietnika, bo jeszcze ktoś to zje. O co chodzi? YouTuber po roku wrócił do pewnej restauracji z Gdańska, która dziwnym trafem oprócz swojej nazwy po negatywnym filmie nie zmieniła nic. Szymuś to ogarnął, spróbował, no i nie docenił starań niestety. Ach, do czego to doszło, żeby sukces restauracji w dzisiejszych czasach zależał nie od Madzi Gessler, tylko od faceta z kumplem w masce goryla?

Psy Like That Girl i powiedzenie Only Drops and Bangers w tym przypadku zgadza się w 200%. Za 10 minut 9 i wiem, że myślicie już o wakacjach, ale to dopiero drugi tydzień września. I know, ale na pocieszenie za to Sopot od Żabsą w Radiu Kiss FM.

0: Zbliża się dziewiąta, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss!
2: I już dziewiąta. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią, to w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13:00. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni. Ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem. Przed nami jednak niestety już perspektywa zdecydowanie chłodniejszych dni. Spore ochłodzenie czeka nas już jutro. Na koniec sport. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2. Borussia Dortmund była zaś lepsza od Villarrealu 3-2.
3: Ten najgorszy poranny kocioł wreszcie trochę odpuszcza, w lotówki powoli łapią oddech, więc jeśli odkładaliście wyjazd, słuchajcie, teraz jest ten moment, gdzie nadal ciasno, Puławska na Służewcu wciąż dusi się trochę przez trwający remont torowiska.

Słońce rozkręca się na dobrej praży mocno w karki. Warszawskie termometry dobiły już do 22 stopni. Powietrze z minut na minutę robi się coraz cięższe. Na szczęście wiatr za moment ma lekko podkręcić obroty. Czy nas ochłodzi? Nie mogę wam tego obiecać, ale mogę wam obiecać, że mamy dobić dziś do prawie 30 stopni.

każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 8:40 i trzymamy kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest środa, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, Too Hot to Skip i tym podobne historie. A teraz numer, który znam na pamięć. 1 na 1 000 000 od Maty i Łajciora.

0: Bad Times w Radiu Kiss FM. Mamy 9:10 na zegarach i newsik z rana jak śmietana. Słuchamy i oceniamy, bo takiego połączenia to chyba nikt się nie spodziewał. Malik Montana i Edyta Górniak w bardzo pochlebny sposób mówili o sobie w ostatnich wywiadach. Cytuję Eddie. Malik Montana to szalenie inteligentny, nawet szarmancki facet. Jest tak inteligentny, że potrafi wydobyć z siebie różne postaci na potrzeby muzyki, kreacji i wizerunku. Za to Malik o Eddie? Mega utalentowana wokalistka. Uważam, że jakiekolwiek wokalistki w Polsce dorównać Edycie, no to muszą jeszcze trochę przejść. No takiej mieszanki stylów chyba nikt się nie spodziewał. Czy to coś więcej niż muzyczna przyjaźń? Who knows? Na razie jednak dla bezpieczeństwa zostawmy ten numer. Perdzin i Sama w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

Na zegarach 19 minut po 9, a na głośnikach niezmienny banger Fat Pap. Jestem ciekawa, czy macie jakąś wymarzoną piosenkę, którą chcielibyście usłyszeć na antenie Radia Kiss FM. Jeżeli tak, proszę bardzo, dajcie nam znać na naszych socialach. Znajdziecie je na stronie radiokiss.fm, a my niczym wróżki, radiuszki spełnimy wasze życzenia. I promise, bo pisaliście o BDS-ie, no i będzie Bad Bunny, bardzo proszę, Sobel, easy będzie, ale to Radio Kiss FM.

poranek, no moi drodzy, słońce od wczoraj pięknie grzeje, przestał mi już nawet przeszkadzać smak zimnego espresso, jest igiełka. Za to w Płocku, nie uwierzycie, tramwaj z pełną bimbą ludzi stanął na Hetmańskiej, także uwaga, jeśli kiedy kogokolwiek to w ogóle dziwi, ale oprócz tego dzień jest całkiem piękny, słuchajcie, Radia Kiss FM, Back to Your już teraz.

0: Ring My Bell w Radiu Kiss FM. Jak to buja i trenduje, to jest po prostu hit. 34 minuty po dziewiątej i już niedługo nasz horoskop codzienny dla rybek i lwiątek. No i jeszcze jedno zdanie dla Skorpiona, bo nasza słuchaczka dała nam znać, że wczoraj słuchała Radia Kiss FM cały dzień, a na horoskopie dla siebie szef zawołał ją na dywanik. No ma gość wyczucie, no way! Teraz proszę od biurka już nie odchodzić.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Bad Bunny w Radio Kiss FM już teraz.

w Radiu Kiss FM, a ja mam obiecany horoskop, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. A propos tygrysków, lwy, skorpiony, ryby, słuchajcie uważnie, lwy. Dziś błyszczysz tak mocno, że nawet lustro potrzebuje okularów przeciwsłonecznych. Skorpiony, nie szukajcie dziś dramy, ona sama was znajdzie, więc spokojnie, będzie ciekawie. No i ryby, gwiazdy mówią dzisiaj spontanicznie, ale może najpierw sprawdź, czy masz naładowany telefon. No w innym życiu byłam chyba.

0: O, Smalony Sunflower. No, klimatycznie się zrobiło. Nie wiem, czy wiecie, ale Post Malone jest fanem nie tylko takiego rapowego brzmienia, ale uwielbia też klimaty znacznie cięższe, na przykład zespół Nirvana, czajcie. Za 10 minutek jest godzina 10, wysłuchacie Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.
0: Trenduje też Liwka. Poza tobą nic.

0: Teraz na update Radia Kiss FM, bo już za chwilkę 10.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska. Droga połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo także przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po 2 pasy w każdą stronę. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Koniec korków na Białołęce. Jeszcze we wrześniu otwarty zostanie nowy most nad kanałem Żerańskim, a wysłużona przeprawa zostanie zamknięta na stałe. Lada dzień kierowcy i rowerzyści zyskają też nowy odcinek ulicy Białołęckiej, czyli wyczekiwany skrót do trasy toruńskiej. Z kolei syreny zawyją w stolicy później. Ratusz z przyczyn organizacyjnych przesuwa testy miejskiego systemu ostrzegania. Próbne alarmy w Śródmieściu, a także na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu usłyszymy dopiero od jutra, w godzinie od 10 do 16. Akcja potrwa do 18 września. A w weekend zaplanowano kulinarną lekcję ekologii. W sobotę na żoliborskim targowisku Haltar rusza kolejna edycja akcji Warszawskie targowiska nie marnują. O gotowaniu w duchu Zero Waste opowie blogerka i edukatorka Sylwia Majcher.
4: Toż chodzi o takie łączenie dwóch stron, i tych, którzy sprzedają, i tych, którzy kupują, żeby ci sprzedawcy widzieli, że jest zainteresowanie.
3: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

za nami na wlotówkach jest już luźniej, ale wcale nie jest pusto. Drogowcy nie odpuszczają. Kto kręci się teraz powoli, ten dokładnie wie, o czym mowa. Na Wiatracznej wciąż też omijamy pachołki, za to Wisłostrada w stronę Śródmieścia. Czysta poezja.

warszawskim niebie rozsypało się gdzieniegdzie trochę chmur, ale nie dajcie się wkręcić w ten optyczny spadek jakości. Można powiedzieć, że to wyłącznie zasłona dymna, bo na termometrach dusi już nas 24 stopnie. Wiatr troszkę przyspieszył. Pijcie dużo wody dzisiaj i ostrożnie, bo upał nadciąga. Zbliża się już do nas wielkimi krokami.

Piątek, już 10:00, to oznacza, że słyszymy się dziś przez ostatnią godzinę razem, ale easy po 14:00 Daria i Niko rozgrzeją Was nowymi bangerami i ploteczkami. Jednak dopóki nie ma 11:00, to przywitamy razem ten poranek do końca, wypijemy wspólnie kawę, poplotkujemy, wszystko będzie G, obiecuję, macie dobre humory, to cudownie, a ci, którzy gdzieś się zgubili, bez obaw ogarniemy to, bo przecież to jedyne radio, które zapodaje only jobs and bangers na antenie. Jestem Julka, jest 10:04. MJ Deli w Radio Kiss FM.

10:13 na zegarach Radio Kiss FM, Slater i Dance. A ja tylko przypominam, że dzisiaj rozdajemy wam prezenty. Mam niespodziankę, bo już w piątek premiera filmu 100 dni Misja Zeus. I wyobraźcie sobie, że mamy dla was konkurs. Także zróbcie teraz głośniej do wygrania podwójne zaproszenie na premierę filmu w kinie Helios. A jak jest zadanie konkursowe, wystarczy, że wyślecie mi w głosówce odpowiedź na pytanie. Co wy byście zrobili, wiedząc, że zostało wam już tylko 100 dni życia? Liczy się kreatywność. Przypominam, nagrajcie nam głosówkę na naszym WhatsAppie radiokiss.fm. Tam znajdziecie wszystkie odnośniki. Powtarzam pytanie, co byście zrobili, wiedząc, że zostało wam już tylko 100 dni życia? Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzimy biletami na premierę tego filmu już dzisiaj, także let's

0: To coś w radiu Kiss FM, jest godzina 10.22, a ja dostałam głosówkę konkursową od słuchaczki Gabrysi.
1: Gdyby zostało mi 100 dni życia, spędziłabym jak najwięcej czasu z moją rodziną i bliskimi.
0: Brawo, kochana, to ty idziesz do kina na 100 dni, misja Zeus, świetnie. A czy wy chcielibyście więcej takich konkursów? My bardzo chętni, więc dajcie nam znaka.
2: To jest radio Kiss FM.

10:29 na zegarach i ja wiem, że info o ciążach, gender reveal i innych poradach pojawiają się tutaj codziennie, ale ludzie, ci influencerzy się tak mnożą, że nie nadążam. No i ponownie, jak codziennie ktoś opuszcza program Twoje 9 miesięcy, tym razem jest to Elixir, jej podatniczka junior już jest na świecie i nie ma fioletowych włosów, także easy.

0: że rozkręca nam imprezę w tę środę w studiu i my go bardzo lubimy. Na zegarach 10:36 wysłuchacie Radia Kiss FM i na życzenie wasze ja zagram jeszcze do 11:00 Miley Cyrus, Mate White'a, ale fajnie co? Only Drops and Bangers.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Baby Wow. A ja nie omieszkam się powstrzymać od tego, żeby w kolejnym dniu mojej autorskiej audycji nie poleciał najbardziej suchy suchar świata. Wiem, że was to cringuje. Myślę, że warto ubezpieczyć się w wodę i być cierpliwym. Już za chwilę poprawię wam ten humor z rana. Radio Kiss FM. Only jobs, bangers and jokes.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

To był Run Rabbit i Molly Elizabeth w Radio Kiss FM za 6 minut 11. Już dobrze, nie namawiajcie mnie na tego suchara, już okej, powiem, gotowi na Saharę? No to jedziemy. Dlaczego klatka piersiowa prosi o pieniądze? Bo żebra.

0: Było fajnie, zbliżamy się do 11, a jutro widzimy się punktualnie od 7 w audycji Easy. To była Julka, a teraz czas na Update Radio Kiss FM.
1: To jest Update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm. Jak mówi ministra Barbara Nowacka, jeśli do lobbingu doszło, to nie ma sensu teraz tworzyć nowej ustawy. Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek. To w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi, nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji płuc.
1: To jest Update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Narkotyki, fałszywe dokumenty i jazda bez uprawnień to bilans wakacyjnych kontroli taksówek z aplikacji. Służby prześwietliły 500 kierowców, z czego blisko 100 złamało prawo. Ratusz apeluje, by każdą podejrzaną sytuację zgłaszać na policję lub przez miejskie centrum kontaktu. Zmiany na torach. Kończy się letni sezon remontowy, ale to nie oznacza braku utrudnień. Jak zapowiada Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich, niespodziewane prace potrzebne będą na stawkach.
4: To jest odcinek, który w 2028 roku planujemy do całkowitej przebudowy razem z Jana Pawła II. Chcemy jeszcze w październiku, 17-25 października, zrobić kilka innych miejsc na stawkach.
3: Prace trwają też na Kawęczyńskiej, a na Puławskiej zostaną z nami aż do listopada. Uwaga w lasach! Jutro w stolicy i okolicach rusza zrzut szczepionek na wściekliznę dla lisów. Do 16 września na zielonych terenach będą rozkładane pachnące rybą przynęty. Ratusz apeluje o ostrożność. Przez najbliższe 2 tygodnie pilnujcie swoich psów.

skapitulowały szybciej niż w ogóle zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. Nad stolicą ponownie wisi wyprany do czysta lazur, a w cieniu dogrzewa potężne 26 stopni. Słońce grzeje i będzie tak grzać aż do późnego popołudnia. Także korzystajcie z tego prawdopodobnie ostatniego tak ciepłego dnia września.

0: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka kochana.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Na zegarach 12. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę, a obecny system funkcjonuje dobrze. Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter. Zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca. To spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse. Tak uważa 77% Polaków. Ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Warszawska Straż Miejska rekrutuje. Do obsadzenia jest ponad 70 wakatów, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
3: Ta praca daje stabilizację. Mamy bardzo dobre warunki finansowe. Już na start oferujemy pensję 7200 zł, plus jeszcze dodatki stażowe.
2: Zainteresowani muszą mieć ukończone 21 lat, a także nieposzlakowaną opinię i ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Zmieniamy temat. Część nowych butelkomatów przestanie wydawać papierowe paragony. Pieniądze za puste butelki i puszki trafią z nich bezpośrednio na wasze konto. Wystarczy zbliżyć kartę lub telefon do czytnika. Nowe automaty wyjadą też z marketów prosto na osiedla. Po udanych testach na Białołęce tego typu maszyny staną przy wiatach śmietnikowych na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu. Tymczasem na Bemowie sprawdzicie, jak powstaje metro. W najbliższą sobotę będzie można zajrzeć za kulisy budowy drugiej linii. Spacer startuje o 11 przy skrzyżowaniu Lazurowej i Górczewskiej. Wcześniejsze zapisy nie obowiązują.

Wiatr nad Wisłą właśnie zameldował się w ścisłym centrum Warszawy. W samo południe słońce praży ostro z zenitu, a z termometrów wylewa się afrykańskie 28 stopni. Wiatr trochę odpuścił, zostawiając nas bez cienia szansy na przeciąg. Pijcie wodę, zdejmijcie obroty do minimum i przetrwajcie ten żar bez pośpiechu.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Jest 14. 20 osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem. Po gorącej środzie jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My kupujemy najczęściej produkty związane z hobby i czasem wolnym. W sieci chętnie kupujemy też elektronikę. Polacy, jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów. A w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.

0: No hejka kochani, na zegarach 14 w kalendarzu środa, więc chyba można już oficjalnie powiedzieć, że jesteśmy w połowie tego tygodnia. Na pewno zostało mniej niż więcej, ale jeszcze z dobrych info, to dzisiaj będzie się u nas naprawdę sporo działo, bo to, że będą super dropy i ploteczki, to już wiecie.
1: Ale oprócz tego będziemy mieli dla was bilety do kina na film Ekipy 100 dni Misja Zeus. My już się ogromnie tym jaramy, więc koniecznie bądźcie dzisiaj z nami, a w studiu niezmiennie Daria Kulej,
0: Nikodem Formella. Radio.
1: Będzie pięknie, koniecznie z nami bądźcie, bo bilety czekają.

0: Radio Kiss FM, a ja też powiedziałem wow, jak usłyszałem to info o Helenie Englert, bo ona wkurzyła się po ostatnim tanecznym swoim występie. Ludzie w komentarzach pisali jej, że jest faworyzowana przez znane nazwisko i to dlatego dostała tak wysokie noty od jury. Co ty na to?
1: No czy takie wysokie, to nie wiem, bo dostała 28 punktów, ale w ogóle ona to idealnie spuentowała, powiedziała, to nie nazwisko dzisiaj tańczyło, tańczyła Helena.
0: Klocker.
1: I szczerze, bardzo dobrze im odpowiedziała, no bo do jej wypowiedzi no nie ma co się przyczepić. Ja tak tylko chciałabym podkreślić jedną ważną rzecz. No gdyby to nie nazwisko, to mogłoby jej tam w ogóle nie być.
0: Mogłoby tak być, mogłoby tak być.

0: potem chcę się teraz pochwalić, jakie filmiki mu się wyświetlają na TikToku, więc proszę, tylko mi się z niego nie śmiać, okej? Okay?
1: No ciągle wyświetlają mi się filmy, że ziomek podbija i pyta, ile płacisz za rent. No i mam pytania do ciebie.
0: Okay.
1: Dwa. Czy odpowiedziałabyś mu, ile płacisz za rent i czy zaprosiłabyś go na oglądanie swojej chaty?
0: Zaprosiłabym go, ale w sumie nie mam dużego mieszkania, więc dobrego kontentu to on by na pewno nie nagrał.
1: A ja bym zaprosił, akurat sprzątałem.
0: O! Radio Kiss FM. A już za chwilę wbijamy do was gender reveal, ale spoko, to nie będzie nasze.

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Lecimy na pełnej w radiu Kiss FM. Gender Reveal Parties. Hot or not?
1: No, kocham oglądać takie TikToki, więc w sumie hot.
0: Ja też. Moje ulubione to jest, jak ta babcia ściągnęła czapkę i miała niebieskie włosy pod tym.
1: Ikoniczne to było.
0: Nieważne,
1: naprawdę,
0: co wybierzecie, uważajcie z pirotechniką.
2: Kończy się.

0: Gin za mnie na pełnej w Radiu Kiss FM, a ja bym zginął dla tego słodkiego kotka, który jest na tym wielkim ekranie lodowym w centrum Warszawy. Widziałaś to?
1: Widziałam, mega urocze.
0: No, podobno to jest największy led w Europie, a teraz ogólnie na początku ludziom to się mega nie podobało, ale teraz jak już pojawił się kotek, no to jest mega cute.
1: Widzisz, no ludzie lubią koty.

0: konkretnie w Radiu Kiss FM i konkretnie wjechał też z Kolim na swój koncert na Dożynkach powiatu podzkiego, bo na traktorze i to się nazywa intro.
1: Ale diva, no totalnie. Szczerze, jak go zobaczyłam na tym traktorze, to chciałam się od razu zapytać, jaka jest temperatura. Oczywiście w tym silniku traktora.

0: get out of your earrings w Radiu Kiss FM, a ja oglądam teraz sobie roboty strajkujące pod Ministerstwem Cyfryzacji, bo odbył się tam protest, w którym zamiast ludzi wzięły udział roboty. Skandowały o prawa pracownicze i regulacje nad technologią. Co ty na to?
1: Jestem w szoku. Jestem ciekawa, jak krzyczeli i co tam dokładnie robili.
0: Wiesz co, jeżeli zobaczysz kiedyś tłum strajkujących pod Coffee Rave'em, już wiesz, co się święci. Ale nas to chyba nie zaboli.

0: już prawie 15 na zegarach.
1: Więc czas na update Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedna z czterech najciężej rannych. Pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin wjechał w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym. Na miejscu pracują ratownicy. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. W zeszłym tygodniu było 98. Ogólnokrajowy strajk niemal całkowicie sparaliżował transport publiczny. To w Holandii. Nie kursuje tam zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. Tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.

0: Wszyscy nam mówią, że gadamy bez końca, ale no nie ma co się dziwić, w końcu jesteśmy waszym ulubionym duetem. Daria Kulej
1: i Nikodem Formela. My cieszymy się latem, a w zasadzie jego ostatnimi całuskami. A poza wbiciem do studia w shortach, wbijamy z konkretnym rozkładem jazdy.
0: Dokładnie, bo dowozimy dziś nowiutką muzę, świeżutkie dropy, ulubione bęgery. Będą też ploteczki. I pokminimy sobie o wszystkim, co nowe.
1: Nie mogę się doczekać. Mordeczki, jeżeli szukacie virala, no to dalej nie scrollujcie. My go wam prędziutko dowieziemy. A teraz wlatuje mi Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, ready?
0: Zrób najlepsze Jason Derulo.
1: Jason Derulo! Wow, dobrze? 10 na 10.
0: Nie, 11 na 10.

0: słuchacie Radia Kiss FM i tak jak wam zapowiadaliśmy na początku, będziemy mieli dla was bilety na film 100 dni Misja Zeus, w którym między innymi wystąpiła Hania, świeży z Gen Z, ale też wystąpili wspaniali aktorzy, tacy jak Cezary Pazura albo Tomasz Kot.
1: Dokładnie.
0: Który u nas był i zadaliśmy mu kilka pytań.
1: Porozmawialiśmy sobie, ale jedno pytanie, które nas nurtowało, to było, jak on odnajduje się wśród ludzi, którzy są od niego sporo młodsi, a tutaj jego odpowiedź.
2: Jest okej. Mam w domu 19-latkę i 15-latka. Bardzo jestem ciekawy tego, jak ci ludzie percepują dorosłość, czy wchodzenie w dorosłość, a z kolei ja ze swojej strony robię wszystko, co w mojej mocy, żeby powiedzieć tak, to jest ta ściema, że dorośli wiedzą. To jest największa ściema po prostu, nie? Bo nic nie wiedzą. Jak patrzę na znajomych rówieśników, to każdy szuka.
0: No
1: i to jest okej, to jest jakby okej.
0: On współpracował z młodymi i poradził sobie całkiem dobrze, a my już za chwilę do was wracamy z biletami, także słuchajcie nas dzisiaj bardzo uważnie.

0: Ale ten zły króliczek potrafi namieszać.
1: Zgadza
0: się. No, widziałam jego koncerty. No i jest
1: grubo.
0: Genialny w tym.
1: Jest grubo, a genialni są też biznesowo pewien ojciec i syn, bo otworzyli konto na niebieskiej platformie. Ogólnie ten ojciec ma na imię Dean, miał już doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, ale oni mówią, że ta ich relacja jest bardziej przyjacielska. Ty oglądałabyś?
0: Wow, nie ma takiej opcji w ogóle i jestem w szoku, że ojciec z synem coś takiego robią, no ale jak to się mówi, co w rodzinie, to nie zginie.

0: Fantazji. Scenka jest taka. W tle leci Marilyn Manson, trwa pokaz mody. Kogo widzisz do tej piosenki na wybiegu?
1: Wow, mi się wydaje, że super by się z Colin zaprezentował.
0: A była to Jessica Mercedes, przynajmniej tak było na jej story. Nasza polska Carrie zadebiutowała.
1: Brawa dla niej! Czas!

0: wbijamy na Insta Blanki, a na story ona ze swoim pieskiem i podpis. Idealna randka nie jest, tak sobie pomyślałem, jaka byłaby twoja idealna randeczka?
1: Moją idealną randką byłoby to, jakbym w ogóle miała taką randkę i ktoś by mnie zaprosił i bym poszła na tą randkę. Więc jak ktoś chce mnie zaprosić na randkę, no to wbijajcie na naszego Instagrama i napiszcie. Ja chętnie z każdym pójdę.

0: momentu.
1: Oj nie.
0: Ja nie wiem, my musimy to zdradzić.
1: No to lecisz.
0: Dobra, więc tak, już po godzinie 16 wbijamy do was z konkursem, w którym będziecie mogli zgarnąć bilety na film 100 dni Misja Zeus i tam wystąpił m.in. Świeży, Cezary Pazura. No naprawdę, naprawdę fajnie się to będzie oglądało.
1: Ci z was, u których drzemie konkursowy zew, przygotujcie się.
0: Wbijajcie i pamiętajcie, bądźcie mega kreatywni.

0: ty masz w Radiu Kiss FM, a ty, Daria, ty masz ogromny mózg, bo chyba często słuchasz naszych newsów.
1: Bardzo często słucham naszych newsów i chyba każdy musi słuchać naszych newsów, bo są one najlepsze.
0: Zwiększa to horyzonty, no po prostu creme de la creme.
1: Więc róbcie głośniej, let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Słuchajcie, dzisiaj o 18 w warszawskim Heliosie startuje Kino Kobiet, a na ekran wjeżdża wyczekiwana totalna magia, część druga. Milenialsi na bank znają oryginał na blachę, więc najwyższy czas, żeby reszta też się wkręciła w ten sabat. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają jako siostry Owens, by ponownie rzucić kilka zaklęć przy świetle księżyca. A jeśli macie ochotę na trochę sztuki, to w warszawskiej Zachęcie super wystawa Dojrzewanie. Opowieść o dorastaniu w cyfrowym, przebodźcowanym świecie. Tip ode mnie, zaplanujcie to na jutro, bo w każdy czwartek między 12 a 20 wejdziecie do Zachęty całkowicie za free. Kiedy wchłoniecie już trochę sztuki, to możecie też jutro potuptać. Wbijajcie na cykl czwartki w Samocentrum, gdzie za konsolą stanie Garcia.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Ceny paliw w górę, bo ponad $100 kosztuje już baryłka ropy. A jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć nawet do 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią Północną, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkania organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach i rozwodom. Wśród tematów relacja z teściową. Jak radzi diecezjalny doradca życia rodzinnego? Najlepiej się po prostu od mamusi wyprowadzić. Amerykański prezydent ma gest. Donald Trump przekazał po $45 000 w ramach świątecznych podarunków 3 bliskim współpracownicom z Białego Domu.

0: Hejka, kochani, ci, którzy pędzą już do domu, w imieniu wszystkich zazdrościmy, a ci, którzy jeszcze w robocie, już niedługo mordeczki. Wlecą mocne dropy i bęgery, ale jest jeszcze coś mega ważnego.
1: Najważniejsze jest to, abyście mieli przy sobie telefon.

0: Także bądźcie gotowi i słuchajcie nas uważnie. My już też jesteśmy gotowi.
1: Oh yeah. Radio.
0: Cały czas jesteśmy w studiu. Daria Kulej
1: i Nikodem Formella i wjeżdża Molly Elizabeth, Run Rabbit.
0: Let's go!

0: alert, bo wbijamy do was z konkursem. Wysyłajcie nam głosóweczki, w których musicie odpowiedzieć, jaką chcielibyście mieć supermoc i dlaczego akurat tą. Na radiokiss.fm wbijacie, przekierowuję was na WhatsAppa i tam wysyłacie nam, a jest dużo do wygrania.
1: Jest bardzo dużo do wygrania, bo będziecie mogli wygrać jeden podwójny bilet na film 100 dni misja Zeus, także naprawdę warto się postarać, bo im bardziej będzie kreatywna głosówka, tym ma większą szansę na wygranie tego biletu, więc koniecznie wbijajcie radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa, nagrajcie, jaką supermoc chcielibyście mieć i dlaczego akurat tą supermoc.
0: I może wtedy dzięki tej kreatywnej głosóweczce to wy pójdziecie do Heliosa na ten film. Podwójna wejściówka jest do zgarnięcia, więc warto.

0: słuchacie Radia Kiss FM i przed chwilą mogliście usłyszeć o konkursie, o którym do was mówiliśmy i naprawdę zaskoczyliście nas swoją kreatywnością.
1: No było grubo, a teraz lecimy z głosóweczką, która nam się najbardziej spodobała.
0: Oliwier, posłuchajmy.
2: Chciałbym mieć moc teleportowania się, ponieważ chciałbym wiedzieć cały świat w bardzo szybkim tempie.
1: No mordeczko, to jest twój dzień, bo chyba się okazuje, że tę moc już posiadasz, bo to ty teleportujesz się do kina z podwójną wejściówką na 100 dni Misja Zeus.
0: Brawo!
1: Gratulacje!
3: Radio Kiss FM.
0: Yes. Ale mogę wam już zdradzić, że jutro też będziemy mieli dla was wejściówki, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Drops and Bangers i najlepsze ploteczki, bo Makówka Music ukończyła 2 Ironmany, ale to chyba każdy o tym wie, w Warszawie oraz w Gdyni. I Ewa zdradziła, ile hajsu na to wszystko wydała.
1: Między innymi w tej kwocie mieszczą się 2 pakiety startowe. Rower, pianka, okulary,
0: wow,
1: buty.
0: Wow,
1: strasznie dużo tego. Dobra, teraz siądźcie wygodnie, bo lecimy z kwotą. Łącznie Makówka Music wydała na to 18 tysięcy złotych. Co nie? Dużo hajsu?
0: No dużo trochę.
1: Ale czy było warto?
0: No na pewno było dużo hajsu.

0: Sobel. One Day in Poland. Sobel, ja już to mówiłam, ale powtórzę. Kocham cię.
1: Ty go na pełnej chyba kochasz, co?
0: Totalnie na pełnej go kocham, tak jak nasze sushi ale, które są świetne.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie wpadł tam nowy pościg, w którym odpowiadamy na pytania, rzeczy, które lubimy. I ty tam na przykład napisałaś, że ty jakbyś miała być jakimś zwierzęciem, to byłabyś delfinem. Czemu?
0: Bo lubię pływać w morzu. I delfiny są mądre, tak jak ja.
1: Zgadza się.

0: Kiss FM. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody, więc Niko, ja mam szybkie dla ciebie Kiss Mary Skin.
1: Szut.
0: Więc tak, krem nawilżający, serum niacinamidowy czy krem pod oczy?
1: Ja nie wiem w ogóle, co to jest i jak, tak jakbyś nie wiedziała, że ja używam tego samego ręcznika do tyłka i do twarzy.
2: Radio Kiss FM.
0: Już to, że Busobel jest moją miłością, to wiecie i za chwilę o kolejnej miłości wam powiem.

0: słuchacie Radia Kiss FM i czas na mój ulubiony siatkarski kącik. Brawa!
1: Brawo,
0: dzisiaj gada. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn, ale to dopiero jutro Polacy zmierzą się w swoim pierwszym meczu. Ich przeciwnikiem będzie Portugalia. I uwaga, zapamiętajcie moje słowa. Będzie to szybki, łatwy dla nas mecz, jak i w sumie wszystkie w tej grupie.
1: A ja też chciałbym tylko powiedzieć, że poza nimi nic. Liwka w Radiu Kiss FM, lecimy na pełnej.

0: Doesn't Mind Rivera. A zaraz wjeżdżamy z naszym update'em.
1: Jesteś gotowy?
0: Gotowy.
1: Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy dzisiaj od mocnej dawki adrenaliny. W warszawskim Heliosie możecie nadrobić thriller Nie patrz w dół, część drugą. Ostra, survivalowa historia dwóch kumpelek uwięzionych na kruchej, skalnej półce w Tajlandii, zawieszonych ponad 3000 metrów nad ziemią. Ten film to będzie test dla ludzi z lękiem wysokości. A w sobotę od 10 wbijajcie do domu w Alejach na targi Ratujmy Twórczość. Dwie młode artystki ogarnęły genialną przestrzeń. Nie płacicie za wstęp, możecie wziąć udział w bezpłatnych warsztatach albo po prostu wpaść do otwartego kącika artystycznego i uwolnić swoją kreatywność. Przez cały weekend Centrum Wielokulturowe i Plac Halera zapraszają na grubą sąsiedzką celebrację w duchu wielokulturowości. Cała impreza jest też oczywiście za free.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat. Informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej musi wybrać firmę, która usunie bramki, a ta będzie miała na to rok. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się nawet do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Winobranie zakończy się w niedzielę. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messim na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.

0: Minęła 17, słuchacie Radio Kiss FM. Jak sobie podsumowuję najbliższą godzinę, to stwierdzam, że jesteśmy lepsi niż większość portali plotkarskich.
1: Dokładnie. I ty masz fajny pomysł na domenę.
0: No, nasza nowa domena to World Wide Maxing. Czemu? Bo swoje oczy skierujemy na ploteczki ze świata. Pobujamy się do mozy, która dopiero co dropnęła. I planujemy tańce na stołach do bęgerów. Radio Kiss.
1: Przed mikrofonami Daria Kulej
0: i Nikodem Formella.

Miley Cyrus, Buzz Persuades. Ona śpiewa, że dzieci nie chcą tańczyć, a Wimbledon nie chce influencerów. Po zamieszaniach na tegorocznym US Open organizatorzy stwierdzili, że nie będą tworzyć specjalnych akredytacji dla influ.

0: przemieszczamy się ploteczką z zagranicy, bo złodzieje we francuskim muzeum ukradli w mniej niż 3 minuty aż 4 osoby, obrazy Renoira za 9 milionów euro.
1: Gdyby, 3 minuty?
0: No, a gdy uciekali, zgubili 2 z nich w ogrodzie.
1: To gdybym miała wybierać, to wolałabym, aby to właśnie oni mnie ukradli, no bo pewnie połowę rzeczy zgubiliby po drodze. No i jestem też studentką, więc nic cennego nie mam.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz przejrzymy sobie Instagrama.

0: jak zapowiadaliśmy, przychodzimy do Was z update'em tego, co się dzieje na Instagramie. Ja przeglądam Instagrama Weroniki Sowy, czyli Verso.
1: Yes, sir.
0: I widzę, że siedzi ona w studiu i będzie coś nagrywała, także pracuje nad nowościami.
1: Vera, ja nie wiem, co daje Ci tyle energii, ale błagam, odezwij się do nas, my też chcemy się tak czuć. Oh, no.

0: Miła objechała na pełnej w Radiu Kiss FM, a Doda musiała się wygadać i wspomniała, że osoby z branży rozrywkowej nie chwalą jej występów. Padły słowa, że według niej artyści w Polsce nie wspierają się nawzajem.
1: O nie, co za chamy. Ja zawsze idę z tobą zbić pionę po udanym programie.
0: Ja też staram się ciebie mega wspierać, nawet czasem dam ci lajka na story.

0: temperatura jest wysoka. U nas jest aż 27 stopni i dajcie nam znać na WhatsAppie radiokis.fm, ile u was jest na termometrach.
1: A my cały czas dowalamy do pieca. Jeszcze w tej godzinie usłyszycie Kimo Sounds, Molly Elizabeth czy Kuba i Kuba. Będzie się działo, bądźcie z nami.

0: Bridge, Radio Kiss FM, czyli to oznacza w Kligońskim słuchacie Radio Kiss FM, bo ten język ze Star Treka ma własną gramatykę, słownictwo i zasady. Powstały nawet podręczniki i kursy do jego nauki.
1: Wow, nie no, uważam, że to jest tak mega dobra ciekawostka,
0: wiesz,
1: że my
0: co?
1: Musimy się uczyć tego języka teraz.
0: Wiesz co, jak Elon Musk już ciebie wyśle na Marsa, przypomnę tobie o tym pomyśle.

0: Kuba i Kuba, chłopaki, a teraz i wy chłopaki, i wy dziewczyny, wiecie na co czas?
1: Jest to najlepszy czas, najlepszy na to, żeby usłyszeć, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, a my oczywiście to dla was mamy, update Radia Kiss FM, let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM, voice by AI.
3: Jest 18. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg. W rezultacie skład wykoleił się, a lokomotywa przewróciła na bok. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Usuwanie skutków katastrofy potrwa do jutra do wieczora. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy. Wynika z notowań portalu epetrol.pl. Ministra edukacji chce się pozbyć laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów. Zdjęcia mają ruszyć 1 listopada.
1: Siemano, to my, wasze ulubione bestie i ogólnie dla nas nie ma znaczenia, gdzie jesteście. Ważne, że jesteście z nami. No i cóż, dobrze trafiliście.
0: Już zaraz na pełnej wiadą dowalone bęgery, viralowe dropy. Omówimy sobie, co jak z trendami i dowieziemy wam mocne ploteczki. Jest po 18, więc lecimy Nikodem Formel.

0: w radiu Kiss FM, a polscy 15-latkowie wzięli udział w największym na świecie badaniu umiejętności uczniów i wypadli lepiej niż średnia unijna, więc brawo. Brawa! I najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych i w matematyce, a badanie objęło aż 91 krajów i regionów świata.
1: No to naprawdę sporo, no to no cóż, możemy być tylko dumni, a ja chciałem tylko powiedzieć, że nam nauczyciele też mówili, że nic nie osiągniemy. Well, jokes on you. Dzisiaj już przeskrolowaliśmy całego Instagrama i co?
0: Można tak żyć?
1: Można.
0: Można tak żyć i mi nie jest ma-

0: jakiego masz faworyta?
1: Teoria jest taka, że Teletubisie były inspirowane Władcą Pierścieni. Ich domek, po pierwsze, to wygląda jak w Hobbitonie. Teletubisie równa się drużyna pierścienia, a słoneczko to odpowiednik oka Saurona.
0: Wow, nie wiem jak ciebie włączyć, ale wydaje mi się, że krem tubisiowy to, nie wiem, jakiś pierścień według twojej teorii?
1: Masz to.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę robimy test przyjaźni, więc bądź gotowy na to.
1: Ready.

0: słuchacie Radia Kiss FM i teraz robimy prawdziwy test przyjaźni. Nikodem ma dla mnie trzy zdania.
1: Dwie prawdy, jedno kłamstwo.
0: Zaczynamy.
1: Nigdy nie polajkowałem komuś posta sprzed 60 tygodni, umiem śpiewać kaszubskie nuty i kocham Darię Kulej.
0: No to wydaje mi się, że kłamstwo to oczywiście jest to pierwsze.
1: Dobrze, słusznie,
0: jej,
1: masz nosa, kocham cię
0: przyjaciółkami.
1: No pewnie, że
0: prawdziwymi,
1: tak.
0: A zrobimy sobie takie bransoletki przyjaźni.
1: You're my bestie, więc możemy sobie zrobić nawet co chcesz, możemy sobie zrobić nawet naszyjniki przyjaźni,
0: ojej,
1: jeżeli byś chciała.
0: Ale ty dzisiaj jesteś dla mnie miły, więc specjalnie ja dla ciebie teraz zadedykuję tę piosenkę.
1: Wow.
0: Czy jest

0: sobie my teraz pięknie pośpiewaliśmy. Ja się zastanawiam, co teraz robi nasza Julia Wasilewska, prowadząca poranek.
1: Myślę, że już przygotowuję się na jutro, bo jutro od 7 już leci dla was z Easy porankiem, żebyście mieli wy dobry mood.
0: Mi się wydaje, że ona już jest wykąpana, umyta, najedzona i już leży w łóżeczku.
1: Tak, i już sobie myśli, co ja im tam ciekawego powiem. No, my też wstajemy, mimo że mamy program od 14, to i tak wstajemy codziennie od 7, żeby móc jej posłuchać i mieć dobry mood.
0: Więc wy też to zróbcie, jutro godzina 7, słyszymy się.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM, ale tak amerykańsko zabrzmiałam i dobrze się składa, bo uwaga, 100 lat, niech żyje nam, Adam Sandler ma urodziny, brawa dla niego, a ty czego byś mu życzył?
1: Wiesz co, żeby niezmiennie był moją inspiracją w kategorii outfit do sklepu po bułki, chodząca legenda i kina i mody.

0: w Radiu Kiss FM. A jak wam się dzisiaj nie udało zgarnąć biletów na film 100 dni misja Zeus do kina, no to ja mam dla was dobre info, bo my jutro również będziemy mieli dla was bilety.
1: Jak najbardziej, można też je jutro zdobyć. Jutro będziemy do was wlatywać z nowym pytaniem. No, dzisiaj już jakiś szczęśliwiec odszedł z biletami.
0: Dokładnie, a jak chcecie zwiększyć swoją szansę, no to koniecznie wbijajcie na naszego

0: Jason Derulo, Michiko w Radio Kiss FM. Ja tobie mówię cały dzień Michika, bo tak dzisiaj mi się z tobą dobrze pracuje i nie wierzę, że to już koniec naszego dzisiejszego programu.
1: Ale spokojnie, jutro punktualnie od godziny 14 słyszymy się. No i proszę nam się nie dziwić, że mówimy za każdym razem, że jest super i że się mega cieszymy.
0: Bo jest!
1: Bo my naprawdę się mega cieszymy i jest super. I jutro punktualnie 14 słyszymy się i mam nadzieję, że wy również z nami będziecie. Siemano!
0: Siemano!

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.

potrebna mi sve. Dobro, dobro.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjaśnij zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo. Autopro.

0: Kiss FM. Come online.
1: Drops and bangers.
0: Same. Hit.
1: Kiss FM.

0: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hejka, kochani.

0: Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
1: Witam.
0: Umówiliśmy się...
1: A nie, poczekaj, przepraszam.
0: No?
1: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to...
0: Tak, na początku? Przeważnie na końcu. Może żółwia możemy zrobić.
1: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
0: Zróbmy żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
1: Tak.
0: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
1: Słuchaj, ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show, to żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
1: Dobra. Mam dobry vibe.
0: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
1: No nie wiem, no...
0: Okaże się.
1: To się, wiesz, ja tak, wiesz, jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to...
0: Nie, jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
1: jak
0: na
1: to
0: przykład?
1: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
1: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
0: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań dla raperów.
1: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
0: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
1: Wow, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakiś mniej więcej. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
0: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
1: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
0: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
1: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
0: Właśnie,
1: wszedłeś?
0: U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na kimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam parodiuje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a... Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
1: Na innym levelu, prawda?
0: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym ty, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej, szerzej. To na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki... zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego, no i...
1: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
0: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
1: Ajajaj.
0: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
1: Dobrze.
0: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
1: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże, przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten. No i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
0: I leciała firma z telefonu.
1: Leciała firma, oczywiście.
0: Rzeczy.
1: Różne, ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
0: i pilniczki.
1: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
0: WWO halabardy.
1: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Uh-huh. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
0: okay.
1: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
0: hip-hop. Tak, on napisał przecież... Do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
1: Tak.
0: Tylko nie pamiętam
1: tytułu. On mówił CGM-y chyba u Rawicza.
0: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint Rawicz raczej leczył wątrobę, czy tam nerkę, przepraszam.
1: Nie, od jarania to chyba co innego.
0: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
1: Dlaczego
0: hip-hop, tak. I że to... i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów. Skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam człowieku wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się. Nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, że
1: bardziej
0: to było...
1: do Cardi B.
0: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
1: O, to jedna z moich ulubieńszych.
0: No i Ponciaty i Młody Ponti.
1: Pontiac Bandit. No, chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Wątewski.
0: Po prostu. Tak, po prostu. Nie, to nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
1: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. Ja mówię,
0: bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Pontiac Bandit. Teraz nie wiem,
1: czy
0: Polska
1: nie jeździł ten. Jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
0: Oj, to nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
1: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
0: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
1: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
0: Okej, dobra, no to takie wiesz, najważniejsze już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
1: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
0: Nie wiem, nie znam, ale
1: to
0: jeżeli...
1: Był jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś Sarmata, jakieś prawdopodobnie, jakiś Jakub Szela czy coś, dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
0: Dziękuję, że to zrobiłeś.
1: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
0: Jest okej, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... Słucham i przesłuchałem sobie, więc
1: co ty myślisz?
0: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
1: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
0: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
1: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
0: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz telefon. Notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
1: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, na przykład mam zapisany rym, że fajny by był rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
0: No tak.
1: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrahenci i kontrahenci, ale to myślę, że kontrahenci to już było ze 3 razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
0: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
1: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
0: O!
1: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rablas, coś czuję, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
0: To nie... dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo
1: Ale też się ze mną nie ceregiel.
0: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego fany comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
1: Yeah.
0: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
1: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
0: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
1: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam coś skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym tanie rzeczy bym powiedział iść, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie, jakieś te wszystkie rzeczy. To
0: jest jak Góral mówił o dogrywce do Miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
1: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć. Wiedzieć, bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z trasy Please Stand Up,
0: okay,
1: która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermanowi drzwi i pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je i zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
0: Czekaj, bo Góral był.
1: Bo ja ci przerwałem, a my
0: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
1: A wiem, gadaliśmy o featuringach, tak. że Góral ma taką
0: że ja filozofię. Się wciąłem z tym Miu, że ja tu piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
1: Tak, fajnie. Teraz na przykład mam bardzo, teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym raperem Michał Wojtek, Wrocław.
0: O!
1: Bardzo pozdrawiam.
0: O, bardzo fajna epka ostatnio.
1: Świetne. No ja jestem mega fanem Michała Wojtka. Bardzo,
0: długo go nie było też.
1: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
0: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała, pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak, jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak piszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, mm-hmm, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak. Tak. Kiedy to nastąpi z Michałem Wojtkiem?
1: Kurde, wiesz co, mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on... Na bitach, które on... No bo on, wiesz, on jest takim... On ma taką umiejętność i... Których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, mm-hmm, wiesz, ja mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. Ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, A dla niego to są, wiesz, no to chyba nawet Michałaj tak mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie, znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistak mi o tym mówił, jego producent.
0: Tak, że no, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
1: Dokładnie, więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję. Wojciech Mann stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
0: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i rzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
1: Lubię Rycha Peję, no? W sensie, ale ja lubię Rycha Peję, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie okay. Bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje, wiesz, że jest młodszy niż jest, przede wszystkim. Mm-hmm. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peję.
0: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
1: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają.
0: Tak, żeby... mam dokładnie to samo.
1: Więc no, Rychu Peję pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Mm. Ale to jak mam do, jak, wiesz, jak słucham Guziora, to jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. I ktoś już wie, że raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię, czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
0: Możesz, tak. Aha, no, dobra, tak, dobra. Taki był plan.
1: Dobra. Bardzo, no ja bardzo sobie cenię, no do takich oczywistych pików uważam, że BDS 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle, no to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz, tak, czy Katy Perry.
0: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
1: No. Tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
0: Kurdele.
1: Kurdele, no. No uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
0: Oczywiście, że tak.
1: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
0: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
1: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
0: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
1: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię, Jezu, Młody Matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś... It's not Młody Matczak, I know.
0: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
1: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim, no, doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana Młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę Młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych, Jezus Maria, no to chłop, kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczam Arizonkę, no wyśmienite.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. i wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
1: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
0: A, rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortegę Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
1: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
0: To ja leciało, ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitz, nie wyłapię, więc
1: już ci odpowiem. Ja już, nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za dużo rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, nie Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
0: okay, jest. Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
1: i
0: to.
1: I sprawdź, czy mamy to w zaiste.
0: dokładnie wiem.
1: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
0: Miałem dodać. Ciekawie, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
1: A Ortega Cartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega
0: Cartel. Tak, się troszkę, bo tutaj...
1: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Uff, kurde, no.
0: Stresujący, strasznie, nie?
1: Żebyś nie przeklinać.
0: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
1: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
0: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
1: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
0: Wszystko będziemy wycinać.
1: Bardzo dobrze. A Ortega Cartel to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Cartel.
0: Oczywiście.
1: Taki zajebisty właśnie.
0: I znów.
1: Ja, poczuj grów
0: i mój rap.
1: No cóż, tak. No super.
0: Czy ty jesteś, to jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
1: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
0: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PAPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
1: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
0: No dobra, to w konflikcie PAPZ za kim byś był?
1: Kurde, no właśnie...
0: Znowu za Rysiem.
1: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
0: Okej, okay, no.
1: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
0: Słowa padły.
1: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
0: Tak.
1: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa
0: mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
1: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które no, mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
0: Tak jest.
1: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
0: Było z Multim, było z Yankeegiem w momencie, kiedy oni, no Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz, no głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
1: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład, w sensie, że co, jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
0: Tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
1: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berowicowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
0: Ale bardzo proszę.
1: Świetne w ogóle.
0: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz?
1: Żeli popą te congę, żeli popą są te esk.
0: Wiesz, takie klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
1: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię ten. W sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi właśnie takie, na przykład wiesz.
0: No ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
1: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co, jesteś zadowolony? Bo ja nie! Na przykład, no takie fajne, nie?
0: To już, bo człowieku, taki idzie shot, że ale się mieliło.
1: Chłopcy, coś tam zarobicie dzisiaj.
0: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
1: Szuka.
0: No i co można? Chyba ostatnio właśnie Ulotka też BDS-a, że mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
1: Mój menago kocha mnie jak syna twiście, by kutu go doi.
0: Tak jest, to z piątej pięć. Piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy?
1: 1 kwietnia.
0: Czyli?
1: Prima aprilis.
0: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, pojajcujmy.
1: O,
0: że
1: fajnie.
0: To się wydarzyło, Peja i wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
1: No właśnie, widzisz, no to musiało być. W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no, wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
0: No tak.
1: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
0: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
1: No właśnie.
0: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
1: że... Kuchnia Olek?
0: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
1: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
0: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem, że mamy
1: wiesz,
0: zdjęcia...
1: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś z właśnie swagatą.
0: No nie mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia... A nie, to prima aprilis jeszcze nie, co ja ale gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
1: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a i byśmy przewidzieli to.
0: Nie, jakbyśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku. Myślisz? Gdzie by ją raz...
2: Ale widzisz, ale
0: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to w Agatę wpuszczą do kościoła.
2: No ale widzisz,
0: randomowego.
2: Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz
0: bo
2: na
0: bo
2: bardzo...
0: ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
2: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
0: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej, okay? Byłem na jednym kursie impro.
2: Serio?
0: Tak.
2: A u kogo?
0: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
2: Tak. I jak było?
0: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. Czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
1: Buchwald.
0: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
2: A mogę zapytać się tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
0: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był tak, pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko daj se i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego. I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
2: Pięknie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
2: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
0: A okej, okay, znowu Bedi, no.
2: Że to, tak, to jest mem, fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no ja mam, wiesz, taki
0: ciężko.
2: Problem.
0: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły. Mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje. Bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXXL, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są a frytki XXXXXXL i to wszystko na autotunie takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
2: sobie... Czekaj, czyli ja może tutaj usystematyzuję, no? Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
0: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że... albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na...

0: by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować. No, ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona. I tak to zostawmy, no.
1: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
0: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie, jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku. Często muzyczne właśnie.
1: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy tam upadły i tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
0: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie. I tak, a co to najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie, i wszyscy: a jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
1: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
0: Ale słuchaj, no nie.
1: Kaziu, nie, no nie, musisz nie, mieć, nie musisz mieć kogoś takiego, że ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
0: Okej, dobra, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
1: O, widzisz, bardzo ciekawe. Nie. No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
0: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. Mm-hmm. One się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
1: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
0: A czekaj, jak to leci?
1: On na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka...
0: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
1: Fart i gości, stara szkoła.
0: Więc no cóż.
1: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
0: Ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest tak. to, co się dzieje?
1: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
0: Dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest o Jezu. O Boże, chłopie. Słuchaj.
1: No.
0: Nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
1: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Ona i nie słucham rapera typu Kenki.
0: Skubaliutki, nice one.
1: No, to dlaczego nie Łona?
0: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
1: Oczywiście.
0: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona... Prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie on jest OG w takim rozumieniu. O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game. Natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
1: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
0: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
1: Okej, no.
0: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi: tak,
1: Ja też kocham mamę,
0: wiesz? I co by się nie działo, to
1: zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
0: O, też zdecydowanie, bo uwielbiam Kizo.
1: To jest twój tekst.
0: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja Kiza to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
1: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy

0: Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
1: Czekaj. Łona. Kurde, no ale no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
0: Może ja tu mam. A no wiem! To weź mi po. Ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham paluch i kłeba ombre.
1: Były strzały, pada kłebo w pewnym momencie. Ale to raczej. To się ja bardzo cenię kłebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów, nie? W sensie to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, coś tam, którzy myślą, że są zabawni.
0: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest, tobie.
1: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo. Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kuebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo się z tych słów wycofał.
0: Może ten paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
1: No palucha się boję.
0: Trochę ja też bym...
1: Paluch to jest... W sensie, że no paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do palucha. Że paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego... To ja
0: nie, tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasę na stories, ale to tak to...
1: Aha, okej, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
0: Ale to tak mimochodem, wiesz, a no, jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę
1: na
0: bańkę.
1: No, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha palucha, to ja byłem taki w ogóle, że... Byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
0: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Bo ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
1: Proszę bardzo.
0: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało. Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zaskoczyli. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
1: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
0: Kolejny feat.
1: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
0: Tak?
1: Mam kawałek z Buchwi.
0: Okej, okay. No bo luźną bitwuchę.
1: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, na Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no oczywiście, jest to mocny gracz.
0: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
1: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
0: Okej.
1: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
0: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba... Trzy?
1: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam. Taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namekować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
0: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak do, kurde, czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
1: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
0: Tak, Polish Hip Hop Festival, Rapstacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
2: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie
0: Wrukwiony.
2: Jak to? To jest...
0: No, ale to czy akurat... to był MF Dron?
2: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
0: Okay.
2: Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
0: No dobra, dlaczego?
2: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
0: I łapaliście poczówkę.
2: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji w tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
0: To jest ich zawód,
2: wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
0: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
2: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy. Odrzuciłem takie rzeczy, bo... byście pało
0: Lili za propozycje,
2: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
0: Oczywiście, że tak. Nie to, co
2: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie... Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
0: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął. Kawał czasu już minął, od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
2: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
0: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
2: O, fajne. Normicka Jazda. To są... Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
0: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
2: Aha.
0: Może firma też, nie pamiętam.
2: A w ogóle, okaże się... a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
0: O, widzisz.
2: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
0: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy, Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał. Czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
2: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą. I ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
2: Okej, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już, wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak... Bo to jest śmieszne, że w ogóle Taco Hemingway na przykład to w ogóle robi jak Bóg, dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak: daj nam! Ja p***ole, co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz! I wiesz, wszyscy tak: co on tu miał na myśli? Co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi: słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
0: Zabrakło tylko, sprawdź to.
2: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
0: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
2: Zajmijcie się czymś fajnym.
0: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
2: kupić.
0: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
0: Jak powiem ostatnie zdanie.
2: Dobrze.
0: Które już będę mówił.
2: Dobra.
0: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I terapiona. Piona.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja.

Ja się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.